My friends, this music for Michion and Dina. And next music for Elkam. Także Lunia, kochanie, buźka dla ciebie i za chwileczkę nutka.

Tak więc oczywiście, kochanie, utworaczek leci dla ciebie. Next music for Angelo Baffo, Summer. Music by Calvin Harris.

next music for Alize, Michonne Francie, Azurza, dla ciebie również Elunia, buźka dla ciebie, Mandinga.